svi sika u noći gustoj, črnoj, neprovidnoj. Kada sam zu štriku u savičentu hodija i prazni kotli od palente. Čabrunići, buona gente, čabrunići, buona gente.